0: bez pejakaka. A nie tylko od psionu chodzinu za was załudzimy.
1: Halo, halo.
0: Jan szybko z natrali.